Panu można powierzyć. A wolę ja mogę prawa, ten nasz zajst nie mogą. Just the plan to not run this. Pan Paul on base. George, we've got teamwork. Good night.